0: Polska, Białystok.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: 75 653 24 55.
1: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy Twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
3: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią Twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz, tusze, tonery, drukarki.
4: Witam sąsiada. Dom zbudowany, teraz czas na ogrodzenie?
5: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
4: Jaki kolor ogrodzenia?
5: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę, mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect, kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji, Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
7: I po reklamie.

0: Kama gotowa, wyrywa się już do mikrofonu i bardzo dobrze.
1: Happy birthday to you, Anka, Anka.
2: Eska, budzi w urodziny.
3: Czysty głos, takie gardło przepukane karkówką.
4: Cześć Aniu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Słuchaj, my tutaj z samego rana robimy ci niespodziankę, bo podobno dzisiaj, 4 maja, kończysz 40 lat.
3: O cię kręcę!
0: Czy świętowałaś już w majówkę, czy zostawiłaś to sobie na dzisiaj?
5: Tak, tak, świętowaliśmy w piątek.
4: Sobotę, niedzielę i w
5: poniedziałek! Można tak powiedzieć.
3: Wyjątkowo świeżo i pachnąco, jak na 3 dni świętowania,
4: jak
3: naprawdę.
4: Jak ta karkówka z grilla.
0: Co byś chciała dostać, jeśli ci znajomi teraz słuchają i pomyślą, o, dowiemy się, co byś chciała dostać od nich?
5: Ja już od znajomych dostałam to, co chciałam, czyli byli ze mną podczas imprezy do rana, także ja już dostałam wszystko.
4: No, jeśli razem stworzyliście wspomnienia.
3: Jak następnym razem będziecie czekali na prezenty ode mnie, to pamiętajcie, przyjaźń się liczy.
0: I zdrowie!
3: Tak jest!
0: I bardzo dobrze. Tak jest.
4: Ale faktem, ty dostałaś niesamowity prezent 37 lat temu i ten prezent tak trwa obok ciebie. Chodzi mi o Monikę, twoją przyjaciółkę.
3: Podobno 3 lata miałeś, jak się poznałyście w przedszkolu.
4: Podobno do podstawówki chodziłyście, gimnazjum, do końca liceum. Mężowie się przyjaźnią, dzieci się przyjaźnią, rodzice się przyjaźnią, matko
3: jedyna. To prawda?
5: Tak, zgadza się. Poznałyśmy się w przedszkolu i tak trwamy w tej przyjaźni do dzisiejszego dnia i pewnie do końca życia.
3: Podobno na tym nagraniu słychać wasze głosy.
0: Tak, tak! I ta manga
3: tak,
0: z przodu!
3: Tak,
4: Aniu, to gdybyśmy się mieli Moniki zapytać, jaka jest najbardziej wstydliwa, żenująca sytuacja, jaka się wydarzyła między wami, to co by nam powiedziała?
5: Oj, to już lepiej niech zostanie naszą tajemnicą.
3: Co się działo przy zupie mlecznej, zostaje przy zupie mlecznej.
0: Mamy dla ciebie coś fajnego na kolorowe kredki, oczywiście.
3: Urodzinowa stówka.
0: Co tam?
4: I oczywiście najlepsze życzenia od Moniki i od nas wszystkich. Niech te następne 40 lat będzie równie owocne, co te poprzednie.
3: A teraz zapraszamy na leżakowanie.
5: Dziękuję bardzo.

0: producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Dwóch osób nie udało się uratować, mówi Karolina Truchniak z policji w Wejherowie.
2: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
1: A podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Kroki te wymierzone są przede wszystkim w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie, a nowe zasady obowiązują od dzisiaj. Kolejka przed stadionem Legii robi się coraz większa. Maturzyści ze szkoły w Chmurze już przybywają na maturę z języka polskiego. Mają czas do 7.30, żeby wejść do przygotowanych miejsc, gdzie będą pisać egzamin dojrzałości. A jak emocje przed egzaminem?
3: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
4: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
5: kawał drogi.
4: Się o 3 wstać.
5: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
6: Szczerze w ogóle, może się uda zdać.
1: A w tym roku Chmura ma 3 miasta, w których zbiera maturzystów. To Warszawa, Poznań i Kutno. Razem to ponad 8 tysięcy osób.
7: Czyli chcecie mi powiedzieć, że maturzyści z Poznania piszą maturę na stadionie Legii Warszawa.
8: SK Białystok.
9: Paweł Jakubowski, siatkarki KS Bas Białystok nie zdobyły brązowego medalu w decydującym 3 meczu uległy NAI Piłan 2-3. O wszystkim zdecydował tiebreak, w którym ekipa gości wygrała do 11. Białostoczanki tym samym kończą sezon na 4 lokacie. Nie ruszy od września żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej. Miasto zrywa umowę z wykonawcą. Rodzice muszą aplikować do innej placówki. To przez opóźnienia na budowie.
10: Rodziców zapraszamy do kontaktu z Departamentem Spraw Społecznych.
9: A mówi Alicja Cebulko, zastępczyni prezydenta Białegostoku.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W radiu ESK.
7: Tatuś wrócił, Jankes z nami znowu.
13: Dzień dobry, jesteśmy w komplecie, ale fajnie, ale przyjemnie, ale super, że już po majówce.
14: Powiedział ojciec dwójki małych dzieci, który odpoczywa w pracy.
7: Zbieramy pozytywy. Co jest u was takiego pozytywnego, pomajówkowego?
15: Siemanko, Eska. Z największych pozytywów to jest chyba powrót do pracy, bo gdy rano pojawiłem się w biurze, szefowa się pyta, czemu ty masz takie czerwone oczy? Ja mówię, szefowo, przez dni, 3 dni płakałem, że nie mam je w pracy. Pozdrawiam.
14: To co, po kropelce i do domu. Spalierka.

0: Biegniemy w stronę słońca, dokładnie tak. 8 minut po 7 to jest SK o poranku. Dzień dobry.
1: Sporo osób a propos tego utworu wgryzało się, prawda, w różne historie grillowe.
2: Medium rare.
3: Ale Janki, ty byłeś całkiem niedawno w szpitalu.
1: Byłem.
2: Lubisz sobie pojeździć
3: po szpitalach. Miałeś czyszczenie, profesjonalne ja czyszczenie uszu.
1: Chciałbym wyznać miłość, tak, Światowe Centrum Słuchu pod Warszawą, to jest coś cudownego.
2: Jakiejś pani pielęgniarce?
1: Oj, wszystkim.
3: Ale to jest w ogóle przeurocze, bo właśnie w tym momencie stracił możliwość mówienia do swojej żony, że nie słyszał czegoś, co ona chciała, żeby zrobił. Jak tam twoje dwie piwnice?
1: No proszę.
3: No właśnie. A mówię o tym wszystkim, dlatego że okazuje się, że sztuczna inteligencja może być skuteczniejsza od lekarzy na SOR-ach w niektórych zadaniach.
1: Ale tylko w niektórych prawdopodobnie. No,
2: okazuje się, że lepiej analizuje rozproszone dane i wyciąga wnioski z niepełnych informacji. O, tak to profesjonalnie się nazywa.
1: Ale tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z cewnikowaniem.
2: O nie!
3: Ale poczekaj, to by jeszcze drugie ucho zostało do ogarnięcia, więc może niedługo sprawdzisz, przyjdziesz i nam powiesz.
2: Halo, sztuczna inteligencjo.
1: Proszę?
4: Wy w radiu jesteście tak

0: Fajne, takie tłuste, takie jak karkówka z grilla właśnie.
1: Bałam się, że powiesz, że takie jak coś innego.
0: No nie mógłbym przecież powiedzieć, że takie jak ty, prawda? Nie powiedziałem tego.
2: Nie powiedział.
3: Wygrywa w Radiu SK.
0: Janki! Janki!
4: Jesteś, to lecimy!
1: 664-402-302, nasz numer telefonu.
0: Ludzie dzwonią do ciebie na dwie linie. Mamy zestaw wiosenno-letnich gadżetów eskowych, tam m.in. torba, butelka, plus jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Oczywiście obrędowane logo najlepszego radia.
1: Mhm. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody. Dodatkowo jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Tak. Plus, bardzo ważne, trzymajcie telefon przy uchu, gdy do nas dzwonicie, bo inaczej będzie...
5: Odbieramy, ja odbieram. Dzień dobry, witamy. Halo, halo, kto dzisiaj pierwszy?
6: Witam, Ania.
5: Pierwsze.
0: Ania. No Ania, to jest ta od wygrywania.
1: Mm. No Aniu, czy wulkanizator bada wulkany?
0: Tak czy nie?
6: Tak? Nie, raczej nie.
0: A co bada wulkanizator?
6: Teoretycznie opony.
0: Dobrze.
5: A ty już na letnich czy na zimowych jeszcze?
6: Na letnich.
1: A ja na zimowych. Ja nie wierzę jeszcze w tę pogodę.
5: A baby zimni właśnie w tym tygodniu.
1: Widzisz, no, jak zawsze.
0: Fajnie.
5: Lecimy dalej.
3: Drugie.
0: Słuchajcie, dwóch znanych Karolów proszę wymienić.
6: Karol Krawczyk i Nawrocki.
1: Powiem ci tak, za pana Karola Krawczyka masz absolutnie plusy.
5: No dobra, lecimy dalej.
3: Trzecie.
5: Słuchaj, było tam czterech żołnierzy i jeden sprytny pies. O jakim serialu mowa?
6: Dla mnie to jest Ludzie 102. No.
1: Tylko tak ten serial się nie nazywał.
4: Ludzie się nie dostał.
0: Potargał.
5: Kojarzysz serial z nim Czterej Pancerni i Pies? Czy Rudy 102? No dobrze. I coraz lepsze połączenie oczywiście, bo został głośno mówiący. Dziękujemy. Oczywiście bezpiecznej drogi życzymy. Wszystkiego fajnego dla was i lecimy dalej.
0: Halo, dzień dobry.
1: Odbieramy następne telefony. Halo.
0: Kto wskoczy na pytanie numer 4? Dzień dobry. Halo, halo, tu Londyn. Ona, coś tam on blondyn.
1: Bardzo prosimy, telefon przy uchu.
7: Dzień dobry.
1: Ale nie słyszymy cię, słuchaj.
0: Miłośnicy po głosu razem z nami.
1: No. Dzień dobry, dzień dobry.
8: Halo.
7: Halo, witam.
1: Czwarte. Wymień trzy rzeczy, które można włożyć do buzi podczas majówkowego grillowania.
0: Na Kamilę trafiło to pytanie.
1: Szok.
7: Karkóweczka, kiełbaska, kaszonka.
1: A gdzie warzywa do tego? Ale dobrze powiedziałeś.
5: A kaszonka też fajna.
0: Uwaga, lecimy dalej. Skup się teraz. Co znaczy angielskie I don't know?
7: Nie wiem.
0: I uwaga. Nie wiem, zaliczyć, nie zaliczyć.
1: Zaliczaj.
5: Po znajomości.
3: Szóste.
5: Posłuchaj tego gwizdu i powiedz, co dzisiaj startuje. Uważaj.
0: Już za chwilę.
7: Matura.
0: No.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich maturzystów, ale przede wszystkim za ich rodziców. Przeżyjcie to.
0: Siódme. I ostatnie, najważniejsze, majówkowe pytanie.
1: Trafiło na Wiktora.
5: Kto wymyślił to pytanie?
1: Jak to się Wiktor wymyślił?
5: Wiktor wymyślił to pytanie. Ja się pod tym nie podkarkowuję.
0: Uwaga, karkówka jest ze świni, skóry czy z krowy?
7: Oczywiście ze świnki.
1: Aczkolwiek dobra odpowiedź byłaby również z grilla.
5: Karkówka jest z grilla.
1: Słuchaj, gratulujemy ci mocno. Nasza torba, butelka i jeszcze dodatkowe od nas eskowe gadżety lecą do ciebie.
0: A i czas antenowy jeszcze wygrałeś. Cała Polska cię słucha. Mm-hmm. Co chcesz powiedzieć?
7: No, pozdrawiam wszystkich, którzy nie cieszą się

0: tego, że się skończyła. Mm-hmm. Skończył się weekend i nasze narodowe grillowanie.
1: Dziękujemy pięknie, zapraszamy ponownie.
2: Ale nie, musisz mniej radości, więcej smutku, Jankę.
1: Smutno, życzymy wszystkiego smutnego, tak. 7 wygrywa.

0: Panie Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
1: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurg.

0: kliniki stomatologicznej. Dental Blue. Płaskiego 35.
1: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SatKarting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SatKarting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SatKarting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
10: No ciężko po tym majowym weekendzie, to na pewno, ale proszę. Poniedziałek wita nas kapitalną pogodą, prawie 15 na plusie. Te wartości jeszcze będą rosły, także krótkie rękawki dzisiaj to na pewno. 26 ma pojawić się na skali, na razie słońce świeci, chociaż później pojawią się chmury.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Rusza operacja Projekt Wolność w ciśnienie Ormus. Siły amerykańskie mają pomagać w bezpiecznym przepływie statków handlowych. Iran ostrzega i mówi o naruszeniu rozejmu przy ingerencji USA. 4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kutymi. Służby sprawdzają, czy oba zdarzenia są powiązane. Shakira przyszła do historii. Darmowy koncert na plaży Copacabana zgromadził około 2 milionów osób. To jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Występ był częścią strategii Rio de Janeiro, by przyciągnąć turystów, a wpływy dla miasta mogą sięgnąć nawet 155 milionów dolarów.
12: SK Sport News.
11: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. A z mistrzostwa Włoch może już się cieszyć Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli. Zieliński w wygranym wczoraj meczu zaliczył asystę.
13: Dzień dobry, witam raz jeszcze po majówce, w poniedziałek, 4 maja. Hej, maturzyści!
14: Jeżeli niektórym jest tak ciężko po tej majówce, to szukamy jakichś pozytywów.
15: Hej, Eska, a ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mają tak samo jak ja, którzy dzisiaj idą do pracy odpocząć po majówce. Pozdrawiam.
16: Co to za robota, ja bym chciała
13: wiedzieć. Ciekawe, no.
16: I dlaczego nas tam nie ma?
14: Do roboty też wrócił po majówce Kamil Nosel, zaraz będzie wkręcał.

0: Pozdrowienia wszystkich fanów czarnego sportu. Ach, pozdrawiam oczywiście z Wiktorkiem.
1: Tak jest, Kacperek Woryna wygrał Grand Prix 60 lat po tym, jak jego dziadek wygrał Mistrzostwo Świata. Brawo!
2: Wiecie, że ja muszę ostatnich 2,5 godziny praktycznie cały czas tego słuchać.
0: No ale zobacz, gdzie w gazetach, zobacz, no, wszędzie nie, jesteśmy, no,
2: super,
0: no wszędzie.
2: Super.
0: O tym mówią.
2: Tam jest nawet
0: bazie,
2: Woryna pędził jak maszyna. Tak, lubię te takie nieskomplikowane tytuły.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego, co w radiu jest najważniejsze, czyli do muzyki.
2: Która, jak się okazuje, też zaczyna być coraz mniej skomplikowana.
1: Upraszcza się. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze.
0: To ciekawa historia, rzeczywiście.
1: Naukowcy mówią, że, uwaga, utwory są coraz mniej złożone.
2: I coraz bardziej przewidywalne.
1: O,
0: tak.
1: Skoro tak, to proszę bardzo.
0: Co teraz zagramy? Co będzie teraz? Uwaga, Kama, taki... do Kamy.
1: To? Jesteś taka mocna, to proszę. No. Co za chwilę zagra
0: proszę
1: Radio
0: bardzo.
1: SK?
0: No, proszę.
2: Nie wiem, zaskocz mnie.
1: Reklamę.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

0: Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
1: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
2: Honshi. Feel Premium.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazd przy granicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
4: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
7: I pora.

0: cały czas, niezmiennie, jak leci ten kawałek, to ja uwielbiam ją.
1: No właściwie
0: ona
1: go.
0: Ona tu jest. No właśnie, Nosel przed nami.
1: Nosel przed nami i jak Nosel dzwoni, to wiadomo, że na pewno coś nie wyjdzie.
0: No są problemy z samochodami tym razem.
1: Oj.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: wkręca. Nosem wkręca. Nosem wkręca w Radio SK.
1: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam tutaj na flocie pani samochód i teraz tak, czy ktokolwiek już informował panią o odbiorze? Bo będziemy... Aha, za 2 tygodnie ewentualnie będzie już do odbioru, jak złożą, ponieważ on do nas przypływa. I tutaj, proszę pani, jest prośba taka, ustalenie jeszcze kolejnego terminu.
2: Po prostu nie zdążycie, tak?
1: Nie, my złożymy normalnie na za 2 tygodnie. Tylko, że proszę pani, drugi termin jest potrzebny do tego, że ewentualnie, jeżeli coś albo, proszę pani znajdzie, albo będzie niedokręcone, bo trzeba będzie to zrobić, to w kolejnym terminie my to naprawimy.
2: Co dojdzie niedokręcone? Co naprawicie?
1: Samochód, proszę pani, płynie w częściach z Chin. I teraz te części w niektórych częściach kraju są dokręcane i wysyłane, albo, proszę pani, u nas na salonie są skręcane i wydawane.
2: Przyjadę po samochód niedokręcony, no nie rozumiem.
1: Nie. My będziemy się starać dokręcić całość tego samochodu. Tylko, że w przypadku, proszę pani, jeżeli będą części niedokręcone, to chcemy kolejny termin, żeby, proszę pani, ponownie skręcić to, co jest niedokręcone. Bo tak, w Poznaniu, proszę pani...
2: Proszę od razu podokręcać wszystko, jaki drugi termin.
1: Ale proszę pani...
2: Ja przyjeżdżam, biorę samochód i wyjeżdżam.
1: To już pani mówię, płyta podłogowa, proszę pani, robiona jest na Poznaniu. Jeśli chodzi o karoserię, jest robiona, proszę pani, w Gorzowie Wielkopolskim. Później Warszawa się zajmuje, proszę pani, tapicerką, a u nas będzie skręcane to.
2: No jaki drugi termin do dokręcenia? A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
1: Na przykład będzie głośniej huczeć. Albo, proszę pani, zobaczy pani w garażu, że, nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
2: Nie, dla mnie no to jest to, co teraz o czym my w ogóle mówimy? Ja wyjdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Krystia,
1: zwraca pani uwagę, proszę pani, momencik, zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i po sprawie.
2: Nie ma szans, jakie dokręcanie, o czym my rozmawiamy?
1: Dobrze, do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelio, proszę wyjaśnić.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Dziękuję ślicznie, no, że się szybciej nie domyśliłam, no.
0: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Ach, ten nosel. Kiedyś się w końcu zobaczycie, no.
3: Kiedyś wiesz, się dokręci.
6: Dokręci się właśnie.
7: Ale jego rada to jest uniwersalna rada każdego mechanika. Jeździć, obserwować. Ja się staram.

0: Wbrew temu, co słyszycie właśnie na antenie, za chwilę matura nie z francuskiego, a z Polaka.
1: Ale z francuskiego też będzie. Na Francuzów przyjdzie kolej.
2: No tak właśnie, jest. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich maturzystów, tych, którzy dzisiaj podchodzą do języka polskiego. Prawda? Za momencik będzie o tym też u nas w newsach. Ale ja przede wszystkim najmocniej ściskam naprawdę rodziców, bo gdyby nie rodzice, to by dzieciaki i tak nie doszły do tego miejsca.
0: Gdyby nie rodzice, to by nie było dzieci, tak.
2: Rafał Adamczak jedzie samochodem razem ze swoją córą, więc ich jeszcze mocniej ściskamy. Dacie radę, dziewczyny i chłopaki.
1: Tak, ja zdałem to i wy zdacie. Tak.
0: Słuchajcie, jakby tak się stało, że traficie na wesele, to uwaga, łapcie streszczenie.
3: Wesele to dramat. Zarówno dramat, jak i dramat. Pamiętam, że czytając Wesele musiałem się wracać kilka razy do początku, bo nie pamiętałem, kto kim jest. Jak nie wiesz, kto kim jest, to czytanie książki wydaje się trochę bezcelowe.
0: No i wszystko jasne. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska zagroda. Karma dla naj...

0: najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
2: Ależ nam tu szaleje pogoda na poranku, prawie 18 stopni pokazują termometry w Białymstoku. No to latem prawie tyle nie ma, w ciągu dnia dzisiaj 25, no i pojawiły się jeszcze chmury, a sporo kierowców pojawiło się na Ciołkowskiego, na Tysiąclecie Poleskie, tutaj poranne godziny szczytu.
1: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek strażaków. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutów w Gliwicach. Ogień objął 9000 m2. Sytuacja jest już opanowana, mówi kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
4: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
3: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej i sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
6: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
7: Szczerze w ogóle?
5: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
8: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
9: Na pewno nie chcę dziadów.
10: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
5: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
3: To okazja, by zabezpieczyć i zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
1: SK Białystok News.
2: Paweł Jakubowski przyjechał z Niemiec na przyspieszony kurs naprawko, a trafił do zakładu karnego. To 32-latek, który był poszukiwany listem gończym. Wpadł, gdy siedział na chodniku przy jednym ze sklepów w Łomży. Już trafił do aresztu. Po majówce niektórzy ruszają na wielki maraton pisania. No i trochę wiedzy na pewno. Ponad 10 tysięcy maturzystów w województwie podlaskim rozpoczyna egzaminy dojrzałości. Na początek język polski, początek godzina 9. Na napisanie polskiego są 4 godziny.
11: Jankes. I Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Dzień dobry, powtórzę to. Jesteśmy w komplecie.
14: No i to jest zdecydowanie wielki pozytyw. A super, jeżeli super. My od samego rana szukamy jakichś pozytywów, to wy zostawiacie nam informacje na jaskowym Messengerze.
15: Hej, szukacie pozytywów? Ja mam dzisiaj imieniny i poniedziałek. I kocham swoją pracę i cieszę się, że do niej idę. Pozdrawiam wszystkich.

0: Kamil Nosel się pojawił. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Czekaliście, tęskniliście?
2: Nie. Ja najbardziej.
3: Janek, on powiedział, że nie.
2: A Kama się wstrzymała od głosu.
4: Przyznaj to, Kama, powiedz.
2: Słuchajcie, dobrze. Słuchajcie, po majówce, po majówce przynosimy, ale tam też jest fajnie, jeśli chodzi o wakacje. Włochy. Mm-hmm. Włochy, Italii, cudownie, Italo Disco.
5: Pojechałabym.
2: W jednym z miast włoskich nakazano sprzątać po pieskach. Ale
5: no
2: nie chodzi o
5: norma, no.
2: Nie chodzi o kubkę.
5: Okej. Okay.
4: Co no jeszcze można sprzątać po pieskach?
2: No siusiu. Serio, naprawdę.
5: Ale jak?
2: Pomiędzy 20 maja a 31 października właściciele piesków muszą nosić ze sobą butelkę z wodą. Ja już to kiedyś tam widziałem nawet, rzeczywiście. Butelka z wodą. No i takie spryskiwacze, bo w sumie mieście trochę tej butelki w tej wodzie, aby polać to, co zostało polane.
4: A, czyli jak mój pies obsika twój samochód, to ja go muszę umyć swoją własną ściereczką.
2: Trochę tak, albo gdzieś tam siuśnie sobie, czy okay. na trawnik, no czy na jakąś ścianę najczęściej, czy na jakiś beton.
5: Ale przepraszam, kto to będzie kontrolował?
4: No chyba nie psy.

0: To miasto pachnie jak pieniądze.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Jak co poniedziałek zajmujemy się waszym portfelem. Po majówce domyślam się, że dziury trochę większe niż po standardowym weekendzie.
3: Słuchajcie, ja w Sopocie poszedłem z trójką dzieci, bo jeszcze znajomego, na dmuchańce. Na godzinę zaszaleliśmy.
4: 1500 zł.
3: Prawie 200 zł. Polecam. Naprawdę.
2: Super, super. No, a wystarczyło wsiąść na rower i za darmo zrobić sobie przejażdżkę.
3: A dojechaliśmy rowerem, no bo było taniej.
2: Z nami jest Karolina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Słuchaj, już się boimy o nasze portfele. Ile my i za co i dlaczego będziemy musieli tobie zapłacić? No i pytanie, czy na pewno tobie, no.
5: Nie, to stawiam, że te dmuchańce wyszły dłużej niż, niż ta moja rzecz, o której teraz myślimy.
4: To na co jest zapotrzebowanie?
5: Nie jest to nic skomplikowanego. Robi się sezon, ludzie wychodzą na rowery. A że nasze, czy tam jej młodsza córka jeszcze nie jest aż taka obecna na rowerach, no to siedzi z tyłu, ale jednak kask jest potrzebny, bezpieczeństwo. Absolutnie. To podstawa.
3: Oj tak.
2: Ja przypominam, że w Polsce do 10 roku życia wszystkie dzieciaki muszą jeździć w kaskach, a od 3 czerwca tego roku do 16 roku życia na rowerach, hulajnogach i wszystkich innych jednośladach będą musiały wszystkie dzieciaki brać udział. Też z kaskami
5: dokładnie
2: na głowach.
5: Tak.
3: Super, bardzo dobrze. Ja chodzę w kasku, to znacie mnie już.
2: Janka schodzi codziennie w kasku. No. Nawet jak do radia przychodzi, to ma kask na głowie.
4: Kask z daszkiem.
3: Dokładnie.
5: Jak są ciężkie powroty, to kask się przyda, tak.
3: A co to, jakie sugerowanie? Co to? No dobra, okej. Okay. Teraz też siedzę w kasku. Ile na ten kask? Kasy.
5: 186,15.
4: Jaka dokładna suma.
3: Ja się 15 dorzucam.
2: Nie ma problemu, my naprawdę bardzo chętnie wspieramy wasze bezpieczeństwo, w związku z tym Karolina, płacimy za kask rowerowy.
5: Super, tam się cieszę.
2: I obiecaj, że przynajmniej 2 razy w tygodniu będziecie z dzieciakami na rowery jeździć.
5: Jak najbardziej, wyciągamy męża i w czwórkę będziemy jeździć.
2: Fajnie, taki super. Wspólny rodzinny czas.
3: Żużlowcy też jeżdżą w kaskach, nie?
4: Tak jest, pamiętajcie, nie ma żadnego obciachu, żeby jeździć w kaskach.

0: Mam pewne podejrzenia, że ten kawałek jest o Kamili. Bella Ciało.
1: Bella Ciało, naprawdę.
2: To nie, no to tak, to od zawsze jest to oczywista oczywistość. No, tak.
3: Dobrze, nie partidziano.
2: To jest, tytuł jest o Kamie, a o nas, jeśli chodzi o nas, to jest nazwa grupy. El Profesor.
0: To, wszystko się zgadza.
3: Za momencik się faktycznie profesorowie zbiorą, bo za momencik zaczną się matury za 34 minuty.
2: Więc już się denerwuję.
0: Kolejna powtórka z polskiego, tym razem jak nie odpowiadać.
4: Wziąć czy wziąć? Wziąć. Wziąć czy wziąć? Wziąć.
5: Ja mam K.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
2: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
1: Jaki kolor ogrodzenia?
2: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
15: No i absolutnie próbuję nadrobić za ten zimny kwiecień. No poniedziałek w Białymstoku gorący, w majówkę nam grzało, a dzisiaj też będzie. Już mamy 19 stopni na plusie, 25 w ciągu dnia, ale mogą pojawić się chmury. Jak ktoś pyta o deszcze, no to no ciężko, może środa, czwartek, ale zobaczymy.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: Minęła 8.30, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Chodzi o odcinek między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Do zderzenia pojazdów na jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch jest spowolniony i tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około pół godziny. Wypadki przy pracy to najczęściej wina złej organizacji, presji czasu i zgubnej rutyny, ocenia główny inspektor pracy Marcin Stanecki, a w ubiegłym roku przy pracy zginęło prawie 200 osób. Maturzyści gotowi do egzaminu dojrzałości. W drodze na egzamin udało nam się porozmawiać z Hanią i Olą z drugiego LO w Olsztynie.
17: Zaczynamy o 9:00. Przed maturką jeszcze czekoladę zjemy i orzeszki, żeby jeszcze ładnie wyglądać, bo co się nie napisze, to się nawygląda, więc to jest nasze dobre podejście. Czujemy się przygotowane, więc jest okej.
16: Matury rozpoczną się pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
18: Kama i Wiktor.
19: No i dzień dobry, a my dzisiaj
20: dzień dobry.
19: Poniedziałek.
20: Hej!
19: Po majówce.
20: Hej!
19: Szukamy pozytywów.
21: Hej! Tych pozytywów majówkowych. Może i nie wypoczęłam. Może jestem strasznie zmęczona fizycznie. Ale przynajmniej dom odmalowany.
19: O!
20: O! Właśnie.
21: No i brzuszek pełny.
22: Troszkę przypomniała mi o moich piwnicach.

0: 22 minuty będzie 9. Największy pozytyw tego radia, czyli Jankes, wrócił do roboty po majówce.
1: Dzień dobry, miałem wcześniej uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. A to taka przypadłość, że ucho mi się zatykało i tak się tam popsuło i naprawili mi.
2: Jak już ustaliliśmy, Van Gogh polskiej radiofonii.
0: I słuchaj, nad

0: 22 minuty będzie 9. Największy pozytyw tego radia, czyli Jankes, wrócił do roboty po majówce.
1: Dzień dobry, miałem wcześniej uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. A to taka przypadłość, że ucho mi się zatykało i tak się tam popsuło i naprawili mi.
2: Jak już ustaliliśmy, Van Gogh polskiej radiofonii.
0: I słuchaj, na

0: posłuchaj tego.
1: Dawaj.
2: Jankes, cieszymy się, że wróciłeś. Bardzo, bardzo tęskniłam, bo Kama z tej tęsknoty to przestała mówić głupoty, a Wiktor to już w ogóle starym dziadem leciał.
0: Co?
2: Także jesteś niezastąpiony do tego w sumie kwartetu, bo Bugaj jest również najważniejszą osobą w tym zespole. Jedną z najważniejszych osób.
3: Także zaraz pojękę się.
2: Bardzo, bardzo cieszymy się, że wróciłeś. Na pewno wszyscy słuchacze skaczą z radości.
0: Dziękujemy, ale niesamowite, co potrafi AI, prawda?
4: Czy ja mogę polecieć starym dziadem teraz?
3: No dawaj.
0: O, dawaj, no poprosimy.
4: Zostańcie z nami, gdyż za chwilę kolejne przeboje.
5: Jankes. I Wiktor.
6: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
5: W Doktor Dusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Dusz. Tusze, tonery, drukarki.
6: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juwenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juwenaliabialystok.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: 4 minuty zostały do 10, to Dawid Podsiadło i nowy hit Sezon, który oczywiście gramy w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dzisiaj 4 dzień maja, to jest między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka. No akurat tej grupie zawodowej nie będę życzył, żeby robota paliła im się w rękach, ale po prostu życzę, żeby zawsze z roboty wracali bezpiecznie. I dzięki, że jesteście, wiem, że mnóstwo strażaków lubi słuchać Radia SK. Kilku z nich znam osobiście, więc tym bardziej pozdrawiam. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem m.in. Rag & Bone Man i Kungs.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
5: Luksus ma nowe miejsce.

0: miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
1: Honshi. Feel Premium.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
16: Ależ mają tu serwuje fantastyczną pogodę w Białymstoku. Grzało w weekend, no i w poniedziałek. Nie zamierza w tym temacie nic się zmienić. Już ponad 20 stopni mamy na termometrach. Po południu nawet 26. No tyle, że pojawią się chmury i delikatne opady w nocy. Są możliwe, ale niekoniecznie muszą wystąpić.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawca nocnego ataku w Poznaniu poszukiwany. Policja prowadzi intensywne działania. Wytypowano już podejrzanego. Do ataku ostrym narzędziem doszło w nocy. Poszkodowani trafili do szpitala. Więcej na ten temat Dominik Rutkowski.
18: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło.
17: Dziękujemy, to był Dominik Rutkowski. Ruszyła maturalna machina. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
19: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
20: Stres, bo się trochę spóźniłam. Ale ogólnie myślę, że dobrze. No, ja się czuję pewna.
19: Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
17: Matura to stres dla uczniów, ale także dla ich rodziców.
21: Przyjechaliśmy z Łodzi. No, mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
22: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
17: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Napięcie w ciśnienie Ormus. Irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem w ten rejon. Teheran zapowiada, że każda próba zbliżenia się do amerykańskich sił spotka się z atakiem.
23: SK Białystok. Sport.
16: Paweł Jakubowski. Jagiellonia Futsal Białystok wraca do Ekstraklasy. To po zwycięstwie w rewanżowym meczu z Futsalem Team Brzeg 11-1. A w pierwszym meczu Jagiellończycy strzelili 8 bramek i meldują się w najwyższej klasie rozgrywek. Siatkarki Basa Białystok nie zdobyły brązowego medalu. W decydującym trzecim meczu uległy Enei Piła 2-3. O wszystkim decydował tiebreak, w którym ekipa gości wygrała do 11. Białystoczanki kończą sezon na czwartym miejscu. Jagiellonia spada w ekstraklasowej tabeli na czwartą lokatę. To po zwycięstwie GKS-u Katowice, który teraz jest trzeci. Zespół teraz pausował. W sobotę zagra z Pogonią Szczecin.
18: Żeby zdać maturę, trzeba mieć 30%. To może my też dzisiaj tak po majówce w poniedziałek pracujmy na 30%, tak żeby po prostu zaliczyć jakoś ten dzień, a potem to już jakoś pójdzie. Dajcie znać, na ile procent dzisiaj pracujecie. Na Messengerze Radia SK na przykład można zostawić głosówkę. Tu Hanczak, dzień dobry. Na czasie. 100% hitów na czasie ode mnie.

0: Kogo teraz przyłapałem na nuceniu w samochodzie na przykład? To jest taki hit z MP3, a może nawet jeszcze z Walkmana, ale zawsze na czasie. Blue Dabadi, iPhone 65 na antenie Radia SK, 20 minut po 10, Hanczak z tej strony. Zapytałem was, na ile procent dzisiaj po majówce pracujecie, żeby zdać maturę trzeba 30%, więc możemy też dzisiaj tak trochę mniej z siebie, byleby jakoś tam zaliczyć. No ale na to wszystko Mateusz się odezwał, który pracuje w cateringu.
1: Pracuję pełną parą, bo ja już nie mam co ludziom sprzedawać, bo wszyscy głodni. Jak to po majówce głodni można być? Oczywiście cieszę się, że są głodni, ale jest 100%, także nie da się na 20 jak maturzyści, na 30, przepraszam.
0: No, jeśli chodzi o jedzenie, to ja absolutnie rozumiem, ja też zawsze na 100%, a czasami to nawet i na 200, a potem trzeba to spalać jakoś. Somebody back to friends za chwilę.
2: Reklama.

0: TV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W Zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazd przy granicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
4: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
9: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
8: Jaki kolor ogrodzenia?
9: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
10: I po reklamie.

miło mi poinformować o awansach w poniedziałek o poranku. To Pink, Just Like a Pill na antenie Radia SK. No dobra, to nie będą awanse w Radiu SK, to będą awanse w sporcie, a konkretnie w rankingu WTA, czyli zajmiemy się teraz tenisem. Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce, więc znowu jest na podium, jeśli chodzi o ten ranking, ale też dobre wiadomości dla fanów Huberta Hurkacza, bo on wśród mężczyzn zaliczył awans aż o 10 miejsc.

0: sumie ja wam też życzę, żebyście byli jak tenisiści nasi słynni, no i w maju jakiś awans zaliczyli. I żeby wam się zgadzało, no może niekoniecznie na korcie, ale na koncie. Radio
1: SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.

0: Zamiast energetyków polecam takie oto hity na czasie. Talk to you, Ainot, między innymi za tym hitem stoją, to jest taki duet producencki z Amsterdamu, a my do Amsterdamu możemy was wysłać, ale na koncert zupełnie innego artysty, konkretnie Harry'ego Stylesa. Znacie? No mam nadzieję, że znacie i że są po drugiej stronie najwięksi fani. Ba! Wiem, że są, bo przed majówką Kinga już taki bilet do Amsterdamu od nas dostała.
1: Jestem.
2: Jak twoje
1: emocje?
2: Ale niech
1: ktoś uszczypnie po prostu.
3: No, obawiam się, że tego zrobić nie możemy, ale potwierdzamy z pełną stanowczością naszych słów. Kinga, jedziesz do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa w ramach najnowszej trasy koncertowej.
1: Boże, dziękuję. Przepraszam, ale emocje. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. I to wszystko dzięki Esce, oczywiście.
0: I oczywiście dzięki Esce. Jeszcze jedna osoba z osobą towarzyszącą na pewno do Amsterdamu za kilkanaście dni poleci na koncert Harry'ego Stylesa. W tym tygodniu również Pirowski i Pawełek szukają największego fana albo największej fanki tego artysty w naszym kraju. Zgłaszajcie się na sk.pl i dziś po południu poddajcie się quizowi wiedzy o Harrym Stylesie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca. Top

0: dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. Sad Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.sadkarting.pl. Rozpal emocje z Sad Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
4: Honshi. Feel premium.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Ale dlaczego w złoto?
5: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
5: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
14: No, zrzucamy z siebie ile tylko się da, rozpinamy co tylko się da w Białymstoku. Gorąco, jak tu pracować? Ponad 21 na plusie, a temperatura będzie jeszcze rosła. Grzeje słońce, ale później pojawią się chmury, no ale absolutnie letnia pogoda. No tak to wygląda i 25 stopni pojawi się również jutro.
13: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
15: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Program Safe coraz bliżej. Rząd i Komisja Europejska szykują się do podpisania dwóch umów. Chodzi o finansowanie uzbrojenia. Podpisanie zaplanowano na piątek. W resortach trwają intensywne przygotowania. Pierwsza umowa dotyczy pożyczki i zaliczki na kontrakty. Druga obejmie realizację konkretnych zamówień. A Polska będzie raportować postępy. Będzie to warunek wypłaty kolejnych środków. Nie żyje 16-latek. To po wypadku w gminie Węgorzewo. Do zdarzenia doszło na początku majówki. Podczas wyprzedzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Za kierownicą był 45-latek, pijany i z zakazem prowadzenia.
16: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
15: Mówi Tomasz Markowski z policji w Olsztynie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. To służba na wielu frontach. Ratownictwo, wypadki i pomoc ludziom. Jak mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży, to znacznie więcej niż tylko walka z ogniem.
17: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami.

0: z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
1: A w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
2: SK Białystok News.
3: Paweł Jakubowski. Miasto Białystok nawiązuje umowy i wywala z placów budowy dwie firmy. Chodzi o przedsiębiorstwa, które budowały fontannę w Parku Planty oraz żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem są rażąca bezczynność firm oraz gigantyczne opóźnienia. Przedłużona majówka, no i duże problemy. 22 pijanych kierowców zatrzymała podlaska policja podczas porannej akcji Trzeźwość. W sobotę świętował ze FC Porto Mistrzostwa Portugalii, a już dziś jest w Białymstoku i pisze maturę. Były piłkarz Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski mierzy się z egzaminem dojrzałości. Zawodnik w ostatnich miesiącach miał indywidualny tok nauczania.
4: 11:02. Czy to jest już ten moment, kiedy myślicie o grillowaniu? To znaczy na przykład o ugrillowaniu własnego szefa, który już was zdenerwował. Albo tych spotkań, które mogłyby być mailem. Na to wszystko mam trochę hitów na czasie, żeby was trochę odsucić. I poprawić nastrój. Michał Hanczak, witajcie.

0: Słuchacie Radia SK, gramy wam hity na czasie, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to już za kilka chwil gorąca nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Teraz jednak zaśpiewała Bledka swój hit pod tytułem Dwa dni. No jest dłużej niż dwa dni, potrwa ten maturalny maraton. Bardzo mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy teraz piszą, bądź język polski dzisiaj piszą, mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, chociaż pewnie nie słyszycie, no bo piszecie, ale poczujcie tę energię, podpowiadamy wam. Chociaż może lepiej, żebym ja nie podpowiadał, bo jeszcze źle podpowiem i będzie potem afera. Wśród tych najsłynniejszych maturzystów tegorocznych są Sarah James, a także piłkarz Oskar Pietuszewski, który jeszcze w weekend świętował mistrzostwo Portugalii razem z FC Porto, z klubem, w którym gra, a potem mama mu przypomniała, że ma wrócić na maturę do Polski. No więc wrócił i pisze Oskar Pietuszewski, no nawet jeżeli czegoś tam się nie zdążył douczyć, to gra również w charakterze napastnika, więc na pewno będzie dobrze strzelał.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
8: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
9: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
10: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam! Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A Ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Apatea, apatea, ja znowu mam apetyt na coś słodkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale i na kolejne nowości muzyczne, no bo Rosé i Bruno Mars towarzyszą nam już od wielu miesięcy. Cały czas dobrze brzmi apatę na antenie Radia SK, ale czas na coś nowego, a w tym się specjalizujemy przecież, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niektórzy już mówią, że to jest iconic duet, mówiąc kolokwialnie. Madonna szykuje drugą część swojego kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Będzie klubowo, będzie tanecznie, no i jest duet z Sabriną Carpenter. Muzyka łączy pokolenia, no i brzmi doskonale. Bring Your Love, nowość

0: Mam nadzieję, że u was dzisiaj jest a nie o. The Rasmus in the Shadows na antenie Radia SK. Hit zawsze na czasie. My w poniedziałek nie próżnujemy, dajemy z siebie 100%, nie tylko jeśli chodzi o granie hitów na czasie, ale również jeśli chodzi o odpalanie strony internetowej. Już ruszyła podstrona na sk.pl, na której możecie się zgłaszać po bilety na koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. 15 maja, czyli na koncert The Best of Mata, wyprzedany. Szukamy największych fanów Maty w tym kraju, którzy jeszcze jakimś cudem biletów nie mają i chcieliby na ten koncert się wybrać. Przez cały tydzień te bilety będą do was trafiać. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu tu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt.

0: Mr. Know It All to nowość od Teddy'ego Swimsa w Radiu SK, a tymczasem Miss Kasia Węsierska już pojawiła się w studiu.
1: Miss Know It All, niektórzy powiedzieliby, że to dokładnie o mnie. Ja wszystko zrobiłabym lepiej albo inaczej.
0: Miss Radia też można powiedzieć. Chociaż
1: tak
0: nie wiem, czy to jest komplement. To zależy, jak kto to bierze pod uwagę. Jak po majówce, bo miałaś wolne.
1: Za krótko.
0: No, wiadomo.
1: I wszyscy, którzy pracowali w majówkę, właśnie teraz wyłączyli radio. Przepraszam, nie róbcie tego, wróćcie
0: do
1: nas.
0: To ja mam lifehacka właśnie takiego, że jak nie chcecie w poniedziałek po majówce czuć się źle, to po prostu trzeba całą majówkę pracować, potwierdzone info. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12 zagra kolejne hity na czasie. Ja wracam jutro rano. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15.

0: i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
6: Majówka niby się zakończyła, ale majówka tak naprawdę jeszcze trwa. Jak patrzymy na to, co dzieje się w pogodzie, no w Białymstoku. Piękne słońce, no i gorąco, tak trzeba powiedzieć. Ponad 23 stopnie na plusie. Jeszcze będzie więcej. Także fantastycznie, tylko niestety to trzeba w pracy. Mamy poniedziałek.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Punktualnie południe, SK News, Jakub Krzyżak, wyciek arkuszy maturalnych. CKE potwierdza, że zdjęcia egzaminu pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
9: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
8: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włocławku. W szpitalu są i napastnik, i jego ofiara. Mężczyzna wczoraj wieczorem zaatakował 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
10: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
8: Mówi Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich już 12 w całym mieście, a jeden z nich to anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej Torunia, a został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole.
11: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
8: Ocenia trener Jan Zombik. Żużlowego anioła można znaleźć przed motoareną.
2: SK Białystok News.
6: Paweł Jakubowski. Dwóch nastolatków podejrzanych o pobicie zatrzymali podlascy policjanci. To 16 i 18 latek, którzy najpierw wyzywali, a następnie zaatakowali mężczyznę pałką teleskopową. Młodszy został zatrzymany po pościgu. Rusza budowa scen tegorocznej Juvenalia. Impreza zapowiada się naprawdę z dużym rozmachem. Na dwóch scenach zagra ponad 20 artystów. A dobre informacje ma również koordynator Juvenaliów Karolina Baluta.
12: Bombardowali nas ludzie wiadomościami i zastanawiamy. Sprzedaż karnetów.
6: Karnety tylko do wtorku do północy.
13: Wiecie, kto by najbardziej chciał dzisiaj wziąć urlop na żądanie? Wcale nie wy, którzy mieliście wolną majówkę i ten poniedziałek boli dzisiaj 4 razy bardziej, ale maturzyści, którzy nawet gdyby chcieli, to nie za bardzo mogą. Ciągle trzymamy kciuki, będzie dobrze, pamiętajcie. 2 minuty po 12:00 są Homewrecker, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Skype.

0: to Britney Spears za nami w Radiu SK, a przed nami kolejny hit oczywiście dla Was mam. Hotele i wakacje dla niewyspanych. To jest nowy trend w branży turystycznej, który już hotele zdążyły pochwycić i podobno wszyscy ci, którzy mają 30-40 lat, to właśnie są ci, którzy z takich wakacji bardzo chętnie korzystają. Dlaczego? No bo badania mówią wprost, że 42% Polaków ma problemy ze snem i za tym snem tęskni. Jak jeździmy na wakacje, to tego snu naprawdę potrzebujemy. Co więc zrobiły hotele? No wymyśliły, że będziemy do nich przyjeżdżać na turnusy wypoczynkowe, więc można po pierwsze wybrać materac, po drugie wybrać poduszkę, po trzecie wybrać pościel, po czwarte jeszcze wybrać napar, który nas uspokoi, specjalne mgiełki, które sprawią, że odpoczniemy i się zregenerujemy. Do tego wszystkiego w takich pokojach najważniejsze jest łóżko, wyciszenie i wyciemnienie. I jak zaczęłam sprawdzać, to wszystko to dużo kosztuje, ale gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, a jestem po 30, że właśnie za kilka lat największą moją fantazją łóżkową będzie to, żeby nieprzerwanie przespać 8 godzin, to bym naprawdę się roześmiała.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale

0: będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
3: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
4: Honshi. Feel premium.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka. Szum w Radiu SK, 22 minuty do 13. Fantastyczne święto dzisiaj jest w kalendarzu. Nie dzień odpoczynku po długim majówkowym szaleństwie, ale coś w tym klimacie, dzień powolności. Ja bym to święto wprowadzała codziennie, a na pewno w każdy poniedziałek. Jeżeli chodzi o tę powolność, to proszę dać znać, co waszym zdaniem powinno trwać w nieskończoność. Mogłoby trwać w nieskończoność, gdyby tylko była taka na to szansa. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Na pewno maturzyści powiedzą, że matura powinna trwać 2 minuty, a nie 3 godziny. I tak, to chyba 3 godziny na rozszerzeniu, trochę mniej na wersji podstawowej. I odpowiedź pod tytułem chciałbym, żeby majówka, wakacje, urlopy trwały w nieskończoność już jest zajęta, bo to ja właśnie tę odpowiedź wybrałam. Alessandra Queens of Kings za chwilę w SC.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wow, pani burmistrz, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: I po reklamie.

0: tylko spokój może nas uratować. O to właśnie chodziło w tym kawałku. BTS i Swim za nami w Radiu SK. Przed nami po 14 kolejne hity i mam nadzieję dużo spokoju. Więcej niż mieliście rano. A jak nie mieliście, to sobie ten spokój sami zorganizujcie. Czasami jedno spojrzenie wymowne naprawdę pomaga. Po 14 między innymi DGO and the Beginning, a także Kungs pojawi się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektrycznego karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje.

0: staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
0: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
12: Od zimy od razu przeszliśmy do lata. Taka pogoda w Białymstoku. Na niebie pełne słońce, na termometrach 25 stopni, do tego dosyć silny wiatr, ale ciepły, więc odczuwalna też dosyć wysoka. Raczej nie zapowiada się na deszcz, a ciśnienie pnie się w górę.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat, zapowiedział premier Donald Tusk. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy premier. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erywaniu.
14: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
13: Premier zapowiedział jednocześnie, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
15: Najwięcej

0: Ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
2: Pada w ucho. Coś nowego.
3: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
1: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
4: SK Białystok News.
5: Agata Kropiewnicka. Prawie 40 migrantów próbowało nielegalnie przedostać się z Litwy do Polski w czasie minionego weekendu majowego. Cudzoziemcy zostali przekazani litewskim służbom, a osoby, które je transportowały, mogą trafić do więzienia nawet na 8 lat. Masz pomysł na projekt, który wymaga współpracy nauki i biznesu? Zgłoś go do konkursu Pomosty Przyszłości.
6: W 4 kategoriach, 2 kategorie skierowane do środowiska naukowego i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca.
5: Mówi Tomasz Słupkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty. Nabór trwa do 15 września.
7: 2:14. Dzisiaj wiem, że czas może mieć znaczenie. Każda minuta przybliża was do tego momentu, w którym byliśmy wczoraj, czyli bez troski i bez pracy. Choć praca się przydaje, żeby czasami mieć więcej wolnego. Kungs Galaxy to już teraz będzie też Taylor Swift, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: naszym życiem. Taylor Swift, Elizabeth Taylor za nami w Radiu SK. Do takich wniosków zaczęliśmy dochodzić, to pokazują badania, ale badania pokazują jeszcze jedno. 18 minut po 14 jest to tak swoją drogą. Coraz więcej ludzi według badań przeprowadzonych w 2023 roku zaczyna wierzyć, i ten trend narasta z roku na rok, że ciężka praca wcale nie prowadzi do lepszego życia, bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef i to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze bardziej wyników tych badań to nienawidzi. Nienawidzi. Zdecyduję się na taką tezę. ZUS.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz nową Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Na terenie miasta Białystok stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na białystok.pl. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa. Z części

0: I pomyśleć, że ten kawałek ma więcej lat niż myśleliście. Rihanna, Jay-Z, Umbrella w Radiu SK 23 minuty do godziny 15. Gorączkowe pobyty i wizyty na siłowni, czas start. To wiedzą podobno już wszyscy trenerzy, bo szykują się na pomajówkowy zawrót głowy. Prawda jest taka, że jak twierdzą, fajnie, fajnie, lepiej późno niż wcale, ale na to lato to już nie zdążymy. Może lata nie będzie, skoro teraz przyszło. Swedish House Mafia za chwilę westy.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
4: W Doktor Tusz mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
5: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%. Litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Nowość od niego, czyli Somp i Potential tuż przed 15 na antenie Radia SK. Dotrwaliśmy, a nawet dotrwaliście ci, którzy właśnie wsiadają do aut, żeby pożegnać się ze swoją pracą. To w szerokości drogi rozciągniętej przed wami będą towarzyszyli wam oni. W trudach dalszej pracy też oni. I wszystko to wyjdzie wszystkim na dobrze. Na dobre nawet. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już teraz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: ma.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: koncerty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. Sad Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.sadkarting.pl. Rozpal emocje z Sad Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
1: Honshi. Feel Premium.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
9: No i nie wiadomo, kiedy przyleciał ten piękny, ciepły, słoneczny dzień w Białymstoku. Na ulicach naszego miasta powoli zaczynają się popołudniowe korki i o tej porze nieco tłoczniej w centrum. Na termometrach zaś 25 stopni. Temperatura powoli spada.
8: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.
11: W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. Armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
10: Blisko 300 komisji będzie szacować

0: straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza.
1: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
0: Wszystko przez przymrozki, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości.
2: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
0: Mówił Pietuszewski, między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.

0: Ten numer spokojnie mógłby wyjść z fabryki hitów Harry'ego Stylesa, ale wyszedł od Ruela. Don't Say That. Gramy wam w Radiu SK 14 minut po 15 w poniedziałek. Dzień dobry, pięknie witamy, Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. No właśnie, a propos Harry'ego Stylesa.
0: No to nowy tydzień zabawy o tego gentlemana, konkretnie o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w komplecie lot, hotele i bilety.
1: W zeszłym tygodniu walka toczyła się po 15, ale w tym tygodniu nieco zmieniamy i zapraszamy was na te emocje po 16, a to oznacza, że jeszcze na spokojnie możecie wejść na sk.pl i oczywiście jak to

0: u nas zwykle za darmo zgłosić się do tego konkursu.
1: Tutaj snop światła, reflektory sceniczne były skierowane na Harry'ego Stylesa, ale teraz od razu je przekierowujemy na was i na waszą majówkę. Mam prowokacyjne pytanie.
0: Tak.
1: Czy u kogoś majóweczka jeszcze trwa?
0: Ach, marzenie, żeby tak jeszcze potrwała. Taka
1: ale
0: piękna pogoda.
1: Być może ktoś to marzenie aktualnie z was spełnia. Zapraszamy serdecznie. Pochwalcie się albo zdjęciem, albo opisem tej majówki, która, przypomnę, jeszcze trwa. My będziemy dzielić się z całą resztą. Nas, wszystkich w Polsce. Całą resztę pracującą. 664-402-302 tu SMS-owo.
0: Albo głosóweczki na eskowym messengerze.
1: A do wzięcia elementy naszego popołudniowego merchu, a zatem kolekcji ubrań Pirowski Pawełek we współpracy z Warsaw Saints.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Numer Beautiful People, a na zegarkach 28 minut po 15. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Pytamy, czy są jeszcze miejsca w Polsce, w których, tak jak majówka się rozpoczęła, tak trwa nadal?
1: No właśnie, jak w SMS-ach, bo ja nie zaglądałem jeszcze. Wiem, jak w głosówkach.
0: Proszę pana, cudownie. Paweł ze Świdnicy pozdrawia serdecznie. U niego majówka, jak pisze, dopiero się rozkręca. Kolejna wiadomość, czy majówka trwa? To dopiero pytanie. Działeczka, grill i są zimne napoje i tak jeszcze przez tydzień.
1: No proszę, w głosówkach na eskowym Messengerze jednak ludzie pracujący, tacy jak Żaneta.
2: Kochani, moi mili, no przesyłam wam tylko wspomnienia z mojej majóweczki. Było pięknie nad wodą i była pyszna, pyszna rybka. No a dzisiaj już niestety w pracy, także pozdrawiam wszystkich pracusi.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w planach muzycznych na popołudnie w Radiu SK są numery zdecydowanie majóweczkowe, więc wystarczy zamknąć oczy, włączyć głośno muzę i majóweczkę.

0: To też nasz mały radiowy rytuał, ten numer na naszej antenie. Ritual od Tiesto i Jonas Blue, z nimi także Rita Ora, a na zegarkach 25 minut przed 16.
1: Zaglądamy na nasz eskowy messenger, tam wasze głosóweczki rządzą. U Ani dzisiaj co prawda wolna majówka, ale z takim nietypowym pomysłem na nią, posłuchajcie.
2: Dziś, po wyprawieniu własnego dziecka do szkoły, spędziłam dzień z mamusią. Wiecie, jakie to jest uczucie? Może pamiętacie, nie wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy mama zabiera na kawę i lody? Właśnie, taki powrót do przeszłości miałam. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy.

0: przerwie.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest...

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
3: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
2: Jaki kolor ogrodzenia?
3: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Ten numer wraca do nas niczym viral po występie Justina Biebera na Coachella. Tu z nikim nasz Beauty and the Beat na zegarkach 5 minut do 16.
1: I za chwilę newsy Westy, no a później po 4 rozpoczyna się walka o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapewniamy przelot, nocleg, no i oczywiście same bilety.
0: Was zapraszamy na sk.pl, bo tam możecie zgłosić się do zabawy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
2: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A.

0: Znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: To będzie ostatnia reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
0: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i Jayku. Białystok, Krupniki 25.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
10: Ależ wymarzona pogoda w Białymstoku. Na termometrach teraz, uwaga, 25 stopni. No, troszeczkę niższa jest ta temperatura odczuwalna, bo wieje wiatr, ale jest mega przyjemnie. Nic, tylko korzystać z takiej aury. Jutro też ma być bardzo ciepło, ale troszkę więcej chmur.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 16. SK News.

0: Angels od Morandiego. W Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Pięknie witamy porą popołudniową w Radiu SK, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A na naszą antenę wskakuje Magda, która ma wspaniałe plany wobec swojej chrzestnej Zuzi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Te plany,
3: chrzestnica,
0: które...
3: moja chrzestnica.
0: No tak właśnie powiedziałem, czy usłyszałaś coś innego?
3: Nie, chrzestna. Chrzestną. Ja jestem chrzestną Zuzi.
0: Najmocniej cię przepraszam. Oczywiście masz rację, jesteś chrzestną Zuzi, czyli Zuzia jest twoją chrzestnicą.
3: Tak jest.
0: Jezus,
2: brawo, Kierowski.
0: Strasznie trudne te relacje rodzinne, muszę wam powiedzieć, jak na tę porę. Droga Magdo, ale na całe szczęście, Zuzia, to wiemy, jest fantastyczna i przy okazji, no, można by powiedzieć, smaży cholewy do Harry'ego Stylesa. Za co ona go tak lubi, powiedz?
3: Myślę, że za wszystko, za jego koncerty, za show, za jego ubiór, no, za całokształt.
0: A za co ty najbardziej kochasz Zuzię?
3: Za to, że tak podąża za swoją pasją, uwielbia jeździć na koncerty, a jej marzeniem największym jest właśnie ten Harry, żeby go zobaczyć na żywo.
0: Kiedyś był taki film, kiedy Harry poznał Sally. Życzymy, żeby teraz Harry poznał Zuzię, a to może stać się dzięki tobie. Za kilka minut uruchomimy, droga Magdo, quiz, który będzie związany z Harrym Stylesem i Amsterdamem też. I trzymamy kciuki za twoją maksymalną liczbę dobrych odpowiedzi i punktów, bo to sprawi, że Zuzia będzie mogła znaleźć się na koncercie Harry'ego. Czy wchodzisz w tę grę?
3: Tak, oczywiście.
0: Dzwonimy
3: próbuję.
0: Za kilka minut.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
6: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
9: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola.

0: aluminiowe, szklane lub tkaninowe tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: To nie stygnie lato. Kiedyś stygł grill, ale potem prawo się zmieniło. Kuba i Kuba.
1: Na balkonie to zupa zwykle stygnie, jak musi się schłodzić, prawda?
0: 23 minuty przed godziną 17, z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Tutaj Kacper słusznie zauważa, że dużo o maturach dzisiaj się mówi, ale są też inne ważne tematy.
2: Otóż mówimy dzisiaj o maturzystach, no dobrze, ale pamiętajmy też o komunistach, czyli dzieciach komunijnych. Dzieciaki, zwracam się do was. Pamiętajcie, te koperty, co dostajecie, to od razu do kieszeni. Nie dawajcie rodzić tym, bo skończycie jak ja, z niczym. Pozdrawiam, Kacper, lat 36.
0: Święte słowa, weźcie je sobie do serca, do kieszeni.
1: Do kieszeni. Radio SK.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty.

0: 2,49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: Can't Deny It to Jazzy w Radiu SK na zegarkach 5 do 17.
1: I za chwilkę wesce oczywiście newsy, a po 5 no czekamy tutaj na audiencję z Pirowskim.
0: To prawda, jedzie już do nas na lektyce pani Jadzia, jedyna gwiazda w Polsce. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas także w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus.

0: Teraz matury z języka polskiego, zdjęć egzaminu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu, bo wyciek nastąpił po 9:00, przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
1: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
0: Więcej o tej sytuacji piszemy na sk.pl. Mamy tam też dla Was odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu. Zielona Góra bez motoambulansu. Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia został unieważniony, bo do przetargu nie stanęło pogotowie z Gorzowa.
2: Wymaga to zmiany planu zabezpieczenia województwa, czy będą to dwa ambulanse w województwie, czy zostanie jeden w Zielonej Górze. Trudno nam się do tego odnieść, czekamy na decyzję.
0: Mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Nie jeden, a co najmniej 3, a nawet 4 bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło rodzinę. Bobry występują też niżej w Tatrach, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
3: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką jodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł Bóbry i dał im radę, nie?
0: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co się dzieje w przyrodzie i w plany bobrów.
4: SK Białystok. News.

0: 17:00. Już za moment. Do usłyszenia. Między innymi Velvet, będzie PZ, Matajka z Bałagane, Calvin Harris z Dua Lipą, ale zaczynamy Alexem Warrenem i jego Fever Dream. To na początek tej godziny. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Chemistry od Velvet w Radiu SK Kwadrans po 17. Pięknie witamy w popołudniowym programie. Skoro pojawił się Velvet, to niech pojawi się głos jak aksamit. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan
2: dzień
0: Pawełek.
2: Dobry, dzień dobry. I no i oczywiście Pirovs.
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Skoro pani Jadzia zaszczyciła nas swoją obecnością, aha, to chyba muszę wszystkich poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
2: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?

0: poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle. Prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
1: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?

0: nas położy, to jakby to powiedzieć...
1: Będziemy wszyscy leżeć.
0: Jasne, szkoda, razem że nie na jednym łóżku. Łóżku, Boże, pani Jadziu. No takiego...
1: Przepraszam.
0: Nie, no, proszę się tak absolutnie nie przejmować. Jezus Maria. Pani Jadziu, nie wiem, co pani zrobiła, ale czuję się niedysponowany aktualnie.
2: Zakładamy szpital tutaj?
0: 664 402 302. Zapraszamy na zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
3: Ja już jestem przygotowany, przedmiot w ryjku mam, a Jadzia jest gotowa wykaszleć wam podpowiedź.
1: Trzymamy w portfelu?
3: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy
3: oczywiście
0: w portfelu, rzeczywiście. Zapraszamy serdecznie. Was też trzymamy już na łączach. 664-402-302. Dzisiaj do wygrania bluza z popołudniowego merchu Pirowski, wow, Pawełek i Warsaw Saints.
2: Dzień dobry.
4: Halo.
3: Cześć. Tu Radio SK Pirowski, Pawełek i pani Jadzia.
4: Tak. Słuchajcie, nie słyszałem podpowiedzi, mogę jeszcze raz.
0: Pani Jadziu, poprosimy.
1: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy w portfelu.
1: Przeważnie.
4: Czy to jest plastikowe?
3: Jest to plastikowe, potwierdzam.
4: Czy jest to karta płatnicza?
0: Karta płatnicza, niestety nie. Ale dziękujemy ślicznie za tę podpowiedź, bo rzeczywiście z różnych rzeczy, które trzymamy w portfelu...
3: Już nam się zawęziło do plastiku, prawda?
0: To prawda. Pani Jadziu, a kiedy użyła ostatni raz pani tego przedmiotu? Może to naszym ludziom pomoże?
1: Na poczcie, jak odbierałam awizo.
0: No
1: prawdę ci powiedziałam.
0: No ja wiem, ale zastanawiam się, które słowo to było śmieszne, awizo czy poczta? Kochamy panią, pani Jadziu.
1: Ja was też.
5: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: cały czas. Moglibyśmy słuchać Oskara Cymsa, ale wiemy, że lubicie różnorodność, więc gramy różnorodnie na naszej antenie 29 minut po 7.
1: Witają was Kiroszki, Pawełek i pani Adzia.
0: Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce.
1: Tak, zabawa co Pawełek trzyma w liku. Jak słyszycie, przedmiot mam. Szukamy odpowiedzi na to, co to takiego. Dzwoncie 664 402 302.
0: A panią Jadzie poprosimy o przypomnienie kategorii.
2: Nosimy w portfelu i jest plastikowe.
0: Nosimy w portfelu, jest plastikowe i w pierwszej rundzie powiedziała pani i pani Jadziu, gdzie pani użyła ostatni raz tego przedmiotu.
2: Na poczcie.
0: Na poczcie, to może być cenne przy odbiorze Avizo. Zapraszamy serdecznie. Telefon jest wasz 664 40.

0: 2-3-0.
1: Nasza limitowana bluza do wyrwania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kogo witam?
2: Dla pewności zapytam.
0: Proszę bardzo.
2: Czy na tym plastiku jest nasze imię, nazwisko i PESEL?
0: Znaczy, nie wiem czy wasze, ale widzę tam Pawełka.
1: Moje jest imię i nazwisko, czyli Pawełek i tak jest mój PESEL, tak.
2: No to jest to dowód osobisty.
3: Pani Radziu, brawo, jest to dowód osobisty.
2: Dziękuję.
0: Gratulacje.
1: A jak masz na imię, jeszcze nam zdrać?
2: Waldemar. Który kiedyś wybrał, był u was z Rzeżuchą przed świętami wielkanocnymi.
0: Jezu, Waldemar, to ty!
2: Nie, tak, to ja.
0: Ta sprawa, ty wiesz, że Rzeżucha wciąż rośnie, już zajmuje około 4 hektary?
2: No to pewnie,
1: rośnie jak szalona.
2: Trzy razy ścinałem.
0: Waldemarze, dziękujemy ci bardzo pięknie.
2: Dziękuję również.
0: Gramy dla was, wszystkie hity na czasie. Waldemarowi wysyłamy naszą bluzę. A to Talk to You już teraz w Radiu SK. Za moment Mariah Carey, ale w nieoczywistej formule.

0: Wspomnienia odblokowane. I za to kochamy Radio SK, że gra takie numery. Mariah Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Na naszej antenie 21 minut przed 18.
1: I ten hit pojawił się nieprzypadkowo, bo mamy w tym momencie przyjemność to ogłosić. Busta Rhymes oficjalnie dołącza do line-upu festiwalu Rap Stacja. On już niebawem w Sławie. Niezwykły festiwal na plaży, nad jeziorem. Bardzo klimatyczny.
0: Mocno raperski.
1: Mocno raperski. Zaprasza was oczywiście Radio SK w line-upie. Także Oki, Bedoes, Whiteyer, PZ, Japson, Gibbs, Kizo. No wszyscy, którzy liczą się w rapie, tam są. 8-11 lipca. Na pewno jeszcze w SC będziemy mieli dla was sposoby, by tam w Sławie się na tym festiwalu znaleźć.
0: I z całą pewnością informacje będą pojawiały się na naszej stronie sk.pl. Jeśli chodzi o te muzyczne, zapodajemy wam je już teraz. Sombr, Back to Friends. Wracamy z tym numerem po przerwie.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację

0: lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliwy stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazd przy granicy .com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
1: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
3: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim Twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
4: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
5: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
4: Jaki kolor ogrodzenia?
5: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
6: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
7: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Na terenie miasta Białystok stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na białystok.pl. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji wojewody podlaskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims. Na antenie Radia SK na zegarkach mamy teraz 5 minut do 18. Pirowski i Pawełek, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 15. Ale zostańcie dziś z Radiem SK dłużej, bo fantastyczny dżentelmen i czarodziej słowa będzie z wami.
1: I niespodzianki. Nawet ci nie dałem dokończyć.
0: Ale ja nawet nie mówiłem o tobie, Łukasz.
2: A ja popsuję tę niespodziankę. Łukasz będzie miał bilety na matę i to pierwsze w tym tygodniu.
0: Naprawdę?
2: Ja niespodzianka zepsuta.
0: No to zostaniemy dłużej. Zapraszamy, bądźcie z Łukaszem.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
2: Piękny, ciepły poniedziałek w Białymstoku. Teraz 24 stopnie na termometrach. Noc też będzie całkiem ciepła. W tym najchłodniejszym momencie 13 stopni. A jaka pogoda czeka nas jutro? Jutro też ciepło, 24 stopnie w tym najcieplejszym momencie dnia, ale dominacja chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Jest 18, SK News, Jakub Krzyżak i na początek Niemcy. Informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb. Przenoszony przez gryzonie wirus na pokładzie wycieczkowca. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49. Za diesla zapłacimy 7,31.
4: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
3: Ocenia ekspert od rynku paliw Dawid Czopek. Jak na razie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.
5: SK Sport News.
3: W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. Za godzinę mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk. FC Barcelona może sobie w niedzielę zapewnić kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Być może

0: Przed Robertem Lewandowskim ostatnie El Clasico w karierze. Obecnie Barcelona ma 11-punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją całego systemu szkolenia.
1: SK Białystok News.
2: Julia Łata. Pierwszy od dekady przypadek wścieklizny odnotowano w Białymstoku. Chorego jenota znaleziono przy ulicy Kuronia. To jak dotąd jedyne ognisko wścieklizny. Służby zalecają, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt. 10 lat więzienia grozi 34-latkowi, który ukradł pieniądze ze skarbonek w kaplicy i próbował włamać się do zakrystii. To w Białymstoku. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wojewódzkie obchody w Białymstoku. Już w czwartek, a na nich Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To okazja, by zapoznać się z rządowym poradnikiem bezpieczeństwa.
3: Imprezka.
4: Imprezka.
5: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Zabieramy Was na najlepsze imprezki tego sezonu. Już za chwilę ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Jest jeszcze jedna świetna informacja. Poniedziałek już prawie zaliczony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Powrót po majówce do rzeczywistości zaliczony, także słuchajcie, gorzej już na pewno nie będzie, teraz już będzie z górki. I takie relaksujące hity na czasie, na dobry wieczór. Coldplay.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. To są hity na czasie, na dobre zakończenie poniedziałku. 11 minut po godzinie 18. A my wam możemy załatwić dobre rozpoczęcie sezonu koncertowego. Tylko w Radiu SK takie rzeczy. Mamy podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To już 15 maja i to będzie wielkie The Best Of. Mata zagra wszystkie swoje największe hiciory. Na przykład ten, w którym o maturze śpiewał.
1: 10 godzin do maturki, baby. Co ma być, to będzie. Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: I tak z ciekawości, słuchajcie, sprawdziłem, ile Mata miał na maturze. Okazuje się, że on wcale się nie uczył aż tak źle, nie był aż takim buntownikiem, jak się może wydawać. Miał 87% z matmy i 90% z polskiego. Ale przypomnę, o Radiu SK też Mata nawijał.
2: Nie, jak już to przesłuchałeś, bezki gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: I jeżeli wy też nie możecie się oprzeć gorącej 20 i biletom nam koncert Maty PGE na PGE Narodowym 15 maja, no to wpadajcie na sk.pl, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam te zaproszenia. Dużo ich dla was mamy o różnych porach dnia. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. A ja już za chwilę kogoś z was wyślę na ten koncert. To jest właśnie Radio SK. Aleksandra Stan już teraz.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Candy Dust i Harris, to jest Radio SK, tu się zaczynają wszystkie hity i najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.
0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury, kibicuję mi od podstawówki.

0: najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.
0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury kibicuję mi od podstawówki.
0: Kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury kibicuję mi od podstawówki.

0: Mata to miał 90 na polskim.
1: Może nie tyle co Mata, ale też celuję wysoko.
0: Wow, no to gratulacje, słuchaj. To teraz potrzebujesz czegoś tak na odstresowanie, żeby po tym całym stresie, jak już się te matury skończą, żeby po prostu iść się wyszaleć i o maturze zapomnieć. Zwłaszcza, że zaczęłaś najdłuższe wakacje życia.
1: No, zdecydowanie potrzebuję się odstresować.
0: Słuchaj, to ja już ci teraz tę niespodziankę załatwiam, to odstresowanie, bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja.
1: Jezu. Dziękuję.
0: No proszę bardzo, a kogo byś zabrała, skoro to jest podwójne zaproszenie?
1: Swojego brata Nikodema.
0: No to słuchaj, my już do Nikodema dzwonimy. Czekajcie, mi tu Wiktoria Halo, halo? Halo, halo, czy dodzwoniłem się do Nikodema? To jest Radio SK,
2: tak.
0: Łukasz Zduńczyk. Cześć, Nikodem.
2: Cześć.
0: Gadałem przed chwilą z twoją siostrą, która dzisiaj pisała maturę.
2: Aha, tak.
0: No i ona bardzo lubi matę. Słyszałeś o tym, że ona lubi matę? Czy ty potwierdzasz w ogóle? Czy ona mnie nie oszukuje?
2: Lubi
0: matę.
2: No, lubi.
0: I słuchaj teraz, bo ja przez przypadek się z Wiktorią rozłączyłem, ale już ją tutaj namierzam na antenie Eski, bo Wiktoria chciałaby ci coś teraz bardzo ważnego przekazać. Halo, Wiktoria, jesteś? A, nie ma jeszcze Wiktorii, słuchaj, Wiktoria mi uciekła, ale trzymamy cię w niepewności. Halo, Wiktoria, jesteś?
1: Jestem.
0: No to chwal się teraz bratu, jaką masz niespodziankę.
1: No, zgarniamy bilety na narodowy, na matę.
3: O!
0: Słyszysz to?
1: No.
2: Ale czad, super. No to mocne.
0: Bardzo
2: ale
0: mocne.
2: Ale akurat maturę.
0: Jak już będzie po maturze, po najważniejszych egzaminach będziecie się bawić na koncercie Maty.
2: Tak.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę.
2: Super, dzięki.
1: Dziękujemy.
2: Mega.
0: Trzymajcie się, cześć.
2: No, trzymajcie się, pa. Radio
4: SK. Reklama. Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
5: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
6: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Ładowanie baterii po poniedziałku rozpoczęte. Måneskin w Radiu SK to są hity na czasie. A jeszcze tak wracając na chwilę do matury, to jest prawdopodobnie najpopularniejszy maturzysta aktualnie w naszym kraju. Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz z FC Porto. Przyszła gwiazda polskiej piłki, wielka nadzieja. Jeszcze w sobotę świętował Mistrzostwo Portugalii z FC Porto, a dzisiaj przyleciał do Białegostoku na maturę. I teraz po internecie krąży jego zdjęcie z kumplami z klasy, jak tak stoją przed szkołą. I on się bardzo wyróżnia, słuchajcie, bo jako jedyny ze wszystkich chłopaków ma jasne sportowe buty. No w końcu piłkarz, prawda? Ale ja myślę, że też on jako jedyny z klasy się maturą nie stresował, bo nawet jakby nie zdał, to coś mi się wydaje, że jakoś sobie bez tego papierka poradzi.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
16: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: Iban w Radiu SK. Z nami można odpocząć po ciężkim poniedziałku, wyluzować i się tak kołysać lekko. Za 6 minut będzie godzina 19. No to może podsumujmy ten dzień, skoro on już się kończy. Mam pytanie do was. Jaki egzamin dojrzałości dzisiaj zdaliście? I wcale teraz nie pytam o maturę. Ja pytam o egzamin z życia. Każdy z nas codziennie taki egzamin zalicza. No może po majówce wyjątkowo, mimo wszystko udało wam się wstać po pierwszym budziku. Nie dość, że zawieźliście dziecko do przedszkola, to może jeszcze na czas do pracy zdążyliście. Może coś w urzędzie udało wam się załatwić. Ja się wam pochwalę, słuchajcie, że ja się dzisiaj sam osobiście zapisałem na badania medycyny pracy. Nie prosiłem o pomoc mamy ani narzeczonej, tylko sam to zrobiłem. Jestem z siebie niesamowicie dumny. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaki egzamin z życia dzisiaj zaliczyliście? Śmiało się chwalcie. A ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej.

0: Większe hity jak Waka Waka czy Hips Online na czele. Imprezka. Egzamin dojrzałości to nie tylko matura, takie egzaminy mamy codziennie, prawda Natalia?
1: Ja dzisiaj zdałam egzamin dojrzałości, ponieważ zrobiłam bardzo dobry obiad, w międzyczasie ogarnęłam dziecko i jeszcze zdążyłam posprzątać dom.
0: W imieniu twojego faceta dziękuję. On się musiał nieźle spiąć, żeby w odpowiednim momencie wrócić do domu, jak już wszystko było ogarnięte. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Armin van Buuren, ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje na antenę Eski i gra swój set w programie Eska Live Remix. A teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No takiego grubego połączenia to jeszcze nie było, słuchajcie. Ikona popu i chyba jedna z najpopularniejszych artystek na świecie obecnie łączą teraz siły. Madonna i Sabrina Carpenter wypuściły wspólny numer, a po raz pierwszy pokazały go światu na festiwalu Coachella, o którym teraz mówi cały świat. A jak takie dwie wielkie gwiazdy łączą siły, to jest, słuchajcie, recepta na hit, który podbije playlisty na całym świecie, a my w Radiu SK takie dobre numery wam gramy. Z nami niczego dobrego nie przegapicie. Bring Your Love już teraz w Esce. Dziewczyny z kulturką teraz wam się przedstawią.

0: takie hity, które odczarowują poniedziałek i to są dobre numery, że aż Adi się zapytał, co to za numer.
1: O, co to za nowość, bo fajnie brzmi.
0: A to Oscar Matt Kay i coś czuję, że ten numer będziemy grali częściej, a wy się chwalicie, jakie egzaminy z dojrzałości wam się dzisiaj udało zdać, bo egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Matura to nic. Mamy trudniejsze sprawy do załatwienia czasami. Daniel w tej sprawie.
2: Ja dzisiaj zdałem egzamin dojrzałości, ponieważ poszedłem do szefa i załatwiłem sobie urlopik na piątek, czyli czekamy kolejny długi weekend.
0: No brawo, ale prawdziwy egzamin dojrzałości to dopiero przed tobą, bo żona już tam myśli, co ci tam wykombinować, co ci źle zlecić na ten przedłużony weekend.
3: Towa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i Jayku. Białystok, Krupniki 25.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
12: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

I tak nam przyjemnie płynie. Poniedziałkowy wieczór, BTS i gorąca nowość na antenie Radia SK. Za 18 minut 20, czyli to już jest taka pora, że maturzyści pewnie już usłyszeli 20 tysięcy pytań. No i jak tam było na maturze? Ja mam słowa otuchy, nieważne jak wam pójdzie matura, to i tak, słuchajcie, o niczym nie świadczy. Przypomnę tylko historię z 2013 roku. Znany naukowiec, dr Tomasz Rożek, analizował na maturze swój własny tekst i miał tylko 70%. Także słuchajcie, to jest wynik z matury, to jest jedna wielka loteria. Rozwiązywanie zadań maturalnych to trochę jak rozmowa z obrażoną drugą połówką, nie? Domyśl się.

No same problemy z tym ślubem. Taylor Swift w Radiu SK to są hity na czasie. Podobno jest spore zamieszanie z weselem Taylor Swift. Podobno i miejsce się zmienia, i data. Początkowo miał być 13 czerwca tego roku, teraz już się mówi o 3 lipca. Na początku impreza miała się odbyć w Rhode Island, teraz mówi się, że to jednak będzie Nowy Jork. I podobno, słuchajcie, jeszcze przyjaciółka Taylor Swift się na nią obraziła, bo Taylor Swift jej jeszcze nie zaprosiła, więc tamta się na nią wkurzyła. To ja się boję pytać, co będzie, jak przyjdzie czas na ustalanie, kto gdzie siedzi, żeby ustalić tak ciocie jedną z drugą, żeby się nie pogryzły. Ale to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo to oznacza, słuchajcie, że nieważne, ile kto zarabia, jak kto jest sławny, każdy ma te same problemy przy organizowaniu rodzinnej imprezy.

kawałek BDS-a i Mai Mecan ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio w eskowej rap 20. To charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował, przypomnę, on całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. słynnego rekordowego live'a i zbiórkę Łatwoganga. Czy dziś ten hit będzie na szczycie? Od was zależy. Głosujcie na sk.pl i słuchajcie rap 20 w Radiu SK po 23. Zaprasza Mati Fuczyło. A w Wiedniu zaczęły się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji.

0: i od dawna to wiem.
1: U nas zawsze najlepsze nowości, nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to najstarszy maturzysta w naszym kraju. Jest o nim głośno już od kilku lat i w tym roku znowu pisze maturę. Pan Józef z Kalisza ma 87 lat, przez ostatnie 2 lata mu się nie udało, ale liczy, że do 3 razy sztuka i tym razem uda mu się zaliczyć egzamin dojrzałości. Tak, wiem, że niektóre kobiety powiedzą, że faceci to nigdy nie dojrzewają, ale trzymamy kciuki za pana Józefa, żeby się tym razem udało, a wydawajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, jaki dzisiaj egzamin dojrzałości zaliczyliście. Dawajcie znać, tak jak Adam to zrobił.
2: No ja dzisiaj znalazłem pracę, kierowca tira. Jutro na 5 idę do pracy.
1: No to Adam, szerokości życzymy, a wy też się nagrywajcie na Messengerze Radia SK. A ja gram hity na czasie, które zatrzęsą kabiną. Już teraz dodające energii, ale

0: promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w imprezce w Radiu SK. No my jesteśmy jak taki dobry kumpel, który zawsze chętnie się z wami na jakąś imprezkę wybierze. Na przykład na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Z nami możecie przeżyć wielkie show tego artysty w stolicy Holandii. Już 16 maja zagra w Amsterdamie i wy tam będziecie. Mamy dla was podwójne zaproszenia. Załatwiamy też przelot i nocleg dla dwóch osób. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy wpaść na sk.pl i tam się za darmo zgłosić. My codziennie we Wrzuć na Luz szukamy największego fana Harry'ego Stylesa na świecie, ale zanim zgarniecie bilety, to musicie pobić wszystkich zawodników w quizie wiedzy na temat Harry'ego Stylesa. I to są bardzo ciekawe pytania, słuchajcie. Ja się na przykład ostatnio dowiedziałem, słuchając Wrzuć na Luz w SC, że Harry Styles ma szwagra Polaka. Nazywa się Michał Młynowski, który jest partnerem starszej siostry Harry'ego Stylesa. Także słuchajcie Eski, no i zgłaszajcie się na sk.pl po bilety.

0: i wtedy jak najszybciej będziemy publikować nowe przetargi, tak aby inwestycje. W pierwszej preferencji to jest 128 osób, które złożyło deklarację do tego konkretnego żłobka na Kawaleryjskiej. Różnica, czyli między 180 a 128, to jest druga preferencja. Czyli jakby rodzice zostaną poproszeni o to, żeby wybrać jeszcze jeden żłobek jako tą drugą preferencję. Tak? Więc jakby tutaj ta część w jakiś sposób, ona już jest tak naprawdę zaopiekowana, bo oni jako pierwszą preferencję wybrali zupełnie inne miejsce. Natomiast dla tych 128 osób, w części oni już mają drugą i trzecią preferencję, w części były to osoby, które tylko i wyłącznie jako jedyną placówkę wybrały tą, to będą też osoby szczególnie zaopiekowane, tak jak wszyscy inni, żeby w miarę bezboleśnie przejść cały ten proces. Także na pewno będziemy tutaj z panem dyrektorem Kurlutą i z panią prezydent Cybulko dbać o to, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zaopiekowani w taki sposób, jak trzeba. A to, o czym ciągle mówimy, że opieka w naszych żłobkach miasta Białegostoku jest najlepsza, to jest prawda, nieważne który żłobek, tam dzieci zawsze są szczęśliwe.
1: Każdy dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. W tej chwili prosimy Państwa, żeby Państwo wybrali, Państwa rodziców, żeby wybrali sobie miejsce na nowo jakby. I dwa tygodnie dyrektorki żłobków mają na nawiązanie kontaktu z tymi dziećmi, które do nich zostaną przyjęte. A tam inne dzieci też czekają, prawda? Natomiast potem, ponieważ mamy listę tych rodziców, my będziemy się już kontaktować i proponować miejsca w żłobkach publicznych. Ja mam nadzieję, że to się skończy na tych dwóch tygodniach, ale jeżeli się nie skończy, to każdy rodzic dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. Powinno być wystarczająco, o tak, bo proszę pamiętać, że te cyfry, które my podajemy, to nie jest kolejka. To są osoby zapisane. Dopiero w momencie, kiedy dyrekcja żłobka się, albo my, będziemy się kontaktować z tymi ludźmi, wtedy się dowiemy, czy te osoby są nadal zainteresowane tym, żeby dziecko było w żłobku. Bo to jest ilość rekordów na razie. Natomiast co pół roku są te rekordy odnawiane, w ciągu pół roku się mogło... To jest tak jak zajęcie kolejki kiedyś. Jestem w kolejce, sobie czekam. Natomiast przychodzi co do czegoś, się okazuje, że babcia się zajmuje dzieckiem, że ludzie zmienili miejsce zamieszkania, że... No, różne życiowe sprawy, prawda? Więc o konkretach będziemy mówić tak naprawdę w końcu maja. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, jak to wygląda.
0: Na ten moment dlatego będziemy dochodzić roszczeń względem wykonawcy, bo nie ma już możliwości realizacji inwestycji przy pomocy środków z KPO 17 milionów. Dlatego też jakby podjęliśmy decyzję, to co mówiłem, to były te dwa najważniejsze elementy. Pierwszy element to jest dzieci. Myśmy po prostu musieli zagwarantować, żeby rodzice wiedzieli, co zrobił 1 września z dziećmi. Wiedzieliśmy już przy naszych naprawdę bardzo silnych działaniach, żeby tę inwestycję zrealizować w terminie. Wiedzieliśmy już, zresztą rodzice też do nas dzwonili, pytali się, co ze żłobkiem, przecież widzimy, że on nie idzie, jak to wygląda i tak dalej. Tak? W związku z czym my jesteśmy przede wszystkim lojalni wobec naszych mieszkańców. W związku z czym to jest pierwszy element. Drugi element to rozliczenie środków z KPO. Jeżeli my widzimy, że nie ma fizycznie możliwości rozliczenia tych środków, nie możemy pozwolić na to, żeby budżet miasta próbować ciągnąć tę inwestycję, gdzie na koniec już wiemy, że nie jesteśmy w stanie rozliczyć tych środków. Więc wolimy ich nie wziąć w związku z tym, żeby nie płacić odsetek, bo pamiętajmy, że nie dochowując umowy o dofinansowanie, musielibyśmy zapłacić odsetki od tych kwot. W związku z czym przez to, że jakby z bólem serca podjęliśmy tą decyzję, nie doprowadzamy do sytuacji, w której miasto Białystok nie dość, że utraciłoby dofinansowanie, to jeszcze byłoby zobligowane do zapłacenia odsetek. Teraz przede wszystkim musimy rozliczyć tę inwestycję, bo odstąpienie od umowy to jest jedno, ale my musimy zinwentaryzować całą budowę, przejąć plac budowy, zabezpieczyć plac budowy, rozliczyć podwykonawców, których nie rozliczyła firma JL, bo oni jednak jakąś pracę wykonali. Będziemy dochodzić roszczeń z tytułu kar umownych, utraconych korzyści i wszystkich elementów, które są prawnie dozwolone i będziemy analizować, co zrobić z tym dalej. W momencie, kiedy już przejdziemy te wszystkie etapy, niezwłocznie poinformujemy Białostoczan, co dalej z tą inwestycją, jak to będzie wyglądać. Na ten moment ten budynek w jakiejś części jest, będzie zabezpieczony. Zrobimy wszystko, żeby on dalej służył Białostoczan. Wydaje mi się, że najbliższe jest chyba absolwentów, czyli też ten nowy budynek, nowy żłobek, bo myśmy budowali

0: dwa z dofinansowaniem KPO. Ten robiony na rogu ulicy Depowej Absolwentów jest niezagrożony, on jest już praktycznie na ukończeniu, niedługo tam już lustra do łazienek wejdą, także tamten żłobek jak najbardziej od 1 września nowy, świeży, pachnący z nowym placem zabaw będzie czekał na nasze maluchy.
1: Numer 1 w Białymstoku.

0: Reklama.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Białymstoku.

0: Jedynka Białystok. Reklama. I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.
2: Eska Białystok.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20.

0: kawałków.
1: Już po majówce, ale cały czas pełni energii. Wierzę w to na pewno. Rap 20 zaczyna się właśnie teraz. Ja to Mati Fuczyło, a to już 290. notowanie Rap 20 w historii. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je wybieracie, jak zresztą zawsze zakładam, patrząc na to, jak ciepło było dziś, jak ciepło było w trakcie majówki, że wybraliście same letniaki. Ale czy tak będzie, tego dowiemy się za chwilę. Startujemy w każdym razie już teraz. Mati Fuczyło to ja, a miejsce 20 to Mata i Polozi i Pangea.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 20.
2: That might be toxic. Don't touch it.

0: i Kukom. Ich nowość pod tytułem Ty Masz to tym razem miejsce 18 rap 20 i to pierwsza nowość w tym tygodniu. Wcześniej też Quebono Fide, Zalia i Faust, Nie Ucieknę to było miejsce 19 i spadek z 16. Zanim przejdziemy do miejsca 17, to powiem wam jeszcze o dwóch kawałkach, które tym razem nie znajdą się w notowaniu, a tydzień temu jeszcze tutaj były. Kazar i Kronkel Dom, ich kawałek Kierunek Paryż w zeszłym tygodniu był na 9, tym razem nie ma go w ogóle. Za to inny kawałek od Gipsa, Podaj mi dłoń, tydzień temu był na miejscu 20, tym razem nie znalazł się w notowaniu. SK.pl, tam możecie głosować i tam możecie przywrócić ten numer do głosowania i do grania.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.

0: bounce.
1: Wajcior 2115, Palar i ich Bounce. To tym razem miejsce 16, rap 20 i spadek z 11. Co ciekawe, do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze żadnego kawałka, który zanotował skok. Mogę wam już teraz powiedzieć, że kolejne trzy są właśnie takimi, które urosły, jeżeli chodzi o ich miejsca. A więc zacznijmy. Miejsce 15 to Żabson i Wiz Khalifa i ich klasyk.
0: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

Nobody loves you, ale wszyscy kochają ten kawałek. Oki, miejsce 13 i właśnie numer, którego tytuł wymieniłem przed chwilą, to miejsce 13 i skok z 15. Zaraz kolejna nowość, ale zanim zapowiemy, co tym razem tą nowością jest, to już teraz mogę wam powiedzieć, że jest inny kawałek, na który można głosować, a są nawet trzy nowości, które pojawiły się na SK.pl. To m.in. Echo, a więc nowość od Maty. Maty, który już bardzo niedługo zagra swoje dwa koncerty na Stadionie Narodowym. My rozdajemy w Radiu SK bilety właśnie na koncert 15 maja, a więc The Best of Mata. Kawałek Echo już czeka do głosowania. Ciekawe, czy zagra go na Stadionie Narodowym, choć zakładam, że może być różnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że 15 maja zagra on największe swoje hity. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski koniecznie, bo codziennie będzie na to okazja. Chivas to nieodpowiedzialne, to też nowa propozycja do Rap 20, a kolejna to wszystko od Dziarmy. Dziarmy, która ogłosiła ostatnio, że jest w ciąży. Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za piękny rozwój całej tej pięknej historii. A my tymczasem grajmy. Miejsce 12 to nowość Whitechor 2115, Kizo i Palar Rio na żywo. Na ten kawałek trzeba było czekać kilka lat, a kiedy już się pojawił, to przy okazji wspiera fundację Cancer Fighters, więc to piękna historia. Gramy!

0: Agnieszka Białystok.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.

0: Wracamy do obliczania 20 najlepszych rapowych numerów, które jak zawsze ułożyliście wy i jak widać w trakcie majówki postanowiliście zmienić sporo, jeśli chodzi o kawałki, które tutaj gramy. Będzie sporo zmian pod względem miejsc, ale będzie też sporo nowości. Jedziemy dalej, były już dwie nowości dziś, było sporo zaskoczenia, my lecimy z kolejnymi. Guardian Angel Ultramax, Jabson TZ, God Wifi i Aster to dziesiątka.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Mam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: błaga o ratunek.
1: Jak miło, że po premierze ten kawałek cały czas leci w górę. Frascati, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep to miejsce ósme, rap 20. Wcześniej z kolei Dziewczyny, Janglosia i Zuziula i ich kawałek Chce Tak, to spory spadek z 4 na 9. Teraz jednak przechodzimy do rapera, który nie za wiele mówi o sobie, jeżeli chodzi o wywiady i tak dalej. Bardzo chętnie bym go tutaj zaprosił. Swoją drogą, jeżeli to słyszysz, to zapraszam. Samir, Nie Mogę Spać, to tym razem miejsce 7.

0: Samson i jego znana to kawałek, który tym razem wylądował na czwartym miejscu Rap 20, a przed tygodniem był w niej na miejscu 10. Przypomnę szybko, że cały czas czekają na Was nowe propozycje na SK.pl, to m.in. Echo od Maty, jest też to Nieodpowiedzialne od Chivasa i Wszystko od Dziarmy. Głosujcie, jeżeli chcecie, aby te nowości za tydzień się tutaj pojawiły, a my przechodzimy do najwyższych miejsc, do podium. Tego pana już dziś słyszeliśmy, wspominałem też o nim w kontekście numerów, które wypadły z notowania. Ale ten numer ma się bardzo dobrze. Win i Lips to trójka.
1: Rap 20. 20 w Radiu SK. 3.